durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego że.

0: La voix multiculturelle du Québec, CFMB 1280, la radio multilingue du Grand Montréal.
1: Spojrzeć się w krąg, tyle pól lasów ląg, na słoneczku się mieni i lśni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi.

baby, ach te baby, człowiek by jeliszka nie jadł. Tęgi chłopców swą ręką łamie sztaby, względy baby, jak to dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu gać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć.